Wychodzisz na nas, wina to są mirenera. Ja to sokoftera, mafia samej galika. Nie to fos, nie skia, nie kodaje, makria, nie to bada.